szepnął, trzeba zejść brać. Kto mu je prosiekną, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnej miście, kto je proste prymaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se